Radio Gra. Hity pełne słońca.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: jesteś jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas cię duży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra FM.

0: kalendarzu środa, pierwszy dzień lipca, na zegarach mamy 6:00, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Jak potwierdziła nam Straż Pożarna, w Świnoujściu wybuchł pożar budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Spłonęła tam znaczna część dachu. Służby prowadzą działania gaśnicze na miejscu. Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy w Kujawsko-Pomorskim walczą ze skutkami nocnych burz i gwałtownych opadów deszczu. Od północy służby odnotowały blisko 100 zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic i posesji. Akcja wypompowywania wody nadal trwa. A przypomnijmy, w regionie wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami i gwałtownymi opadami. Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 900 000 000 euro na ten cel. W jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
1: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Kim są oskarżeni?
3: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
4: Środa we Wrocławiu płynie pod znakiem bardzo zmiennej pogody, choć od rana sporo chmur, no i w ciągu dnia także będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze. Termometry pokażą około 24 stopni Celsjusza, więc będzie ciepło, ale aura nie pozwoli schować parasola na dłużej. Różne rzeczy mówią o środzie, ale my przede wszystkim witamy się z wami serdecznie, z wielkimi uśmiechami od samego rana. Oliwia Ciszewska.
0: I Piotr Kolszewski. Pełna od rana swoboda, taka to nasza środa. To się nie rymuje, nie?
4: Nie, no to nawet się udało.
0: O, gramy.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka w radiu, grab środowy i pierwszy lipcowy ranek, co bardzo istotne.
1: Nowy miesiąc rozpoczęliśmy, dzisiaj także będziemy świętować parę świąt nietypowych, tak tylko podpowiem, how.
0: A, czyli będzie coś lingwistycznego, a pewnie język angielski. Sprawdzimy to w szczegółach już za moment, zostańcie blisko radia.

0: Wakacyjne rano i dobrze, przyglądamy się od samego rana, choć jeszcze trudno, jeszcze oczy jakby zamglone po śnie naszemu kalendarzowi, bo kto to dzisiaj świętuje? Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław. Najlepszego, moi drodzy, to jest wasz dzień.
1: Dziś dzień Sejmu Polskiego. Pytanie, czy ci, którzy zasiadają na co dzień w Sejmie Polskim, w związku z tym mają wolne, czy wręcz przeciwnie i dla odmiany biorą się do roboty?
0: Nie, no dzisiaj to ostra praca musi lecieć od samego rana. Ale, tak jak już podpowiadałam, mamy dzisiaj dzień...
1: Owoców.
0: Psa. Mamy psa dzień.
1: Myślałem, że tymi owocami nawiążesz do tego, że jak posłowie pójdą do pracy, to będą z tego jakieś owoce, ale to już w ogóle...
0: Owocowe środy, mówisz? Mm-hmm. No dobrze, no to może zjedzą sobie jakiegoś bananka.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Halo, dzień dobry, raz jeszcze mówimy.
1: Dzień dobry.
0: Witamy wszystkich, którzy są z nami od samego rana i zastanawiają się, co nas ciekawego czeka. No to proszę bardzo, bierzemy was teraz do ogrodu.
1: Tak, a jeżeli macie w swoim ogrodzie dużo plonów i nie chcecie ich marnować, to przypominamy o istnieniu kampanii Wrocław nie marnuje. O tym pamiętają nasi działkowcy, którzy już teraz dzielą się swoimi plonami, czy przed wieloma rodzinnymi ogródkami działkowymi można znaleźć takie stoły, na których dzielą się owocami, warzywami, wszystkim tym, co ziemia zrodziła.
0: No bo nagle okazuje się, że obrodziło na przykład trochę bardziej niż ktoś się tego spodziewał, sam nie będzie w stanie skonsumować, raczej nie zajmuje się handlem, nie sprzedaje, to wtedy pyk, na taką ławę podchodzimy i wybieramy. I to jest piękna inicjatywa, bardzo nam się podoba.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Mirki, Just the Way You Are w Radiu Gra o Poranku, to już za nami.
1: A przed godziną siódmą pojawi się jeszcze coś po polsku. Elektryczne gitary i włosy. Akurat tak, jak będziecie robić sobie fryzurę do pracy.
2: Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
12: Brzmi fajnie.
11: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
12: Zapisy już ruszyły?
11: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
12: Wrocław, Kościuszki 29.
11: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Środa we Wrocławiu płynie pod znakiem bardzo zmiennej pogody, choć od rana sporo chmur, no i w ciągu dnia także będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze. Termometry pokażą około 24 stopnie Celsjusza, więc będzie ciepło, ale aura nie pozwoli schować parasola na dłużej.
4: Słuchasz radia Gra FM.

0: Karol G nieco rozgrzewa nas o poranku, ale my tego podgrzewania nie potrzebujemy aż tak wiele, ponieważ gorąco jest także na stacjach paliw. Zakończył się program CPN, czyli ceny paliw niżej. No i już tak oficjalnie możemy powiedzieć, że chyba zaczyna się nowy program. Ceny paliw wyżej.
1: Oj tak, wyżej. To widać od samego rana na stacjach. Jak ktoś wczoraj nie pamiętał o tym, żeby zatankować do pełna, to dziś będzie musiał do interesu sporo dołożyć.
0: A ja to przez chwilę miałam nadzieję, że właściciele stacji paliw nie zgotują nam takiego szoku cenowego. Że wiesz, stopniowo po 2-3 grosze dziennie będą te ceny tak podnosić. Tak,
1: jasne, jasne. A po zajechaniu na stację, zamiast hot doga, kelner będzie cię zapraszał do pięknie nakrytego stołu, poda przegrzebki i zapyta: jaśnie pani, zwykła bezołowiowa czy premium?
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę u nas informacje, trochę szczegółów pogodowych też. To bardzo istotne. A dziś Dzień Psa, przypominamy. Gdyby ktoś zastanawiał się na przykład, czy pogoda przypadkiem dziś przez większą część dnia nie będzie pod psem, to może posłuchać prognozy pogody.
1: Ale też trzeba pamiętać o tych swoich pupilach. I dzisiaj dać im jakiś prezent. Może taki dłuższy nieco spacerek zrobić. No, akurat przed godziną 7. Jeszcze zdążycie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław. Maria Sadowska.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Po reklamie.
1: Mamy środę, pierwszy dzień lipca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
11: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Na początek tego porannego raportu informacja o planowanych dziś przerwach w dostawie wody we Wrocławiu. Utrudnienia będą związane z pracami na sieci wodociągowej oraz z usuwaniem awarii. W godzinach od 9.30 do 17.00 wody nie będzie w budynkach przy ulicach Balonowej numer od 28 do 30, Bystrzyckiej numer od 91 do 105, przy ulicy Franciszka Hynka numer od 2 do 12, a także Jerzego Bajana numer od 64 do 72. Wieczorem natomiast od 19 do 5 rano dnia następnego przerwa w dostawie wody może wystąpić przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 1.
2: Radio Gra ostrzega.
11: Góry wokół Wałbrzycha czy Kłodzka coraz częściej przyciągają miłośników pieszych wędrówek, także tych z Wrocławia. Szczególnie latem na szlakach może zrobić się tłoczno. Dlatego ratownicy sudeckiej grupy GOPR przypominają turystom o podstawowych zasadach.
12: Przede wszystkim musimy pamiętać o właściwym nawodnieniu, żeby tej wody nigdy czy jakichś izotoników nam nie zabrakło w plecaku. Miejmy minimum te 3-4 litry płynu. Wiem, że to jest ciężkie, ale jednak jest to bardzo przydatna rzecz w górach. Musimy pamiętać o nakryciu głowy, o okularach, no i przede wszystkim pamiętajmy o filtrze. przez UV-50.
11: Apelował Adam Łukaszewski z sudeckiej grupy GOPR.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Polska chciałaby uregulowania na poziomie Unii Europejskiej pracy zdalnej, na przykład z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Jakie są polskie argumenty?
13: Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
11: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią. W Radiu Gra FM o poranku czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Meksyk, Norwegia i Francja z awansem do 1/8 mundialu. Trójkolorowi zdominowali Szwedów, wygrywając pewnie 3-0. Nie zawiódł lider Francuzów Kylian Mbappé, który zdobył 2 gole i ma już ich na tym mundialu 6. Tyle co Leo Messi. Norwegowie mieli problemy w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, ale gol Haalanda w końcówce dał awans, który piłkarze znów świętowali, wiosłując wspólnie z kibicami. Dalej grają także gospodarzem Meksyk w niedawno zakończonym meczu pewnie 2-0 pokonał reprezentację Ekwadoru w końcówce. Czerwoną kartkę za zasłanianie ust, mówiąc do rywala, otrzymał Ekwadorczyk Hinkapie. Dziś w 1/16 finału Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. To o 18, a o 22 Belgia zagra z Senegalem. Ciśnienie spadło do poziomu 1016 hektopaskali, tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra o poranku. Do tego jeszcze dziś odrobinę pójdzie w dół, osiągając przez chwilę poziom normy, ale środa jak na razie przede wszystkim deszczowym dniem się zapowiada, który przyniesie ulgę od upałów. Wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
0: To już lipiec, ach jak pięknie. Wakacje pędzą.
1: Bardzo. No dobrze, no zobaczymy, jak nam się rozwiną te polskie wakacje. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: rano i dobrze, dobra. Chciałem powiedzieć wtorkowa, ale gdzieś tam wtorek. Wtorek i czerwiec już za nami. No, mamy właśnie środę, pierwszy dzień lipca, więc środowa pobudka i środowy, lipcowy horoskop przed nami.
1: To może zaczniemy od tego, co najważniejsze, czyli od retrogradacji Merkurego. Bo o tym sporo się mówi, naprawdę, ty nawet nie jesteś świadomy.
0: Nie, ja też o tym czasami mówię, tylko chyba przez sen i nie pamiętam po prostu.
1: Ale widzisz, to też cię może dotykać, bo to oznacza dla nas takie psikusy od losu. Coś się może nieco częściej psuć. Może coś jeszcze wydarzy dziwnego w życiu miłosnym, jakiś były sobie o was przypomni. No, ale takie mało szkodliwe akcje będą. Baran odczuje za to je mocniej, bo bałagan tworzy się wokół niego niezwykle szybko. Zatem powodzenia, a byk z kolei będzie dzisiaj łagodził konflikty. No więc jeżeli szukacie zgody, no to wiecie, do kogo się udać.
0: Trochę mnie te psikusy od losu niepokoją. Nie lubię psikusów od losu.
1: Ale to wiesz, to najwyżej ci się laptop zepsuje.
0: Wolę dary. Dary losu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w radiu gra na tej fali. Kto jeszcze odsypia kolejną nockę mundialową? No nie, ręka do góry to nie, bo odsypie przecież. Ależ to były emocjonujące spotkania. Komu udało się dobrze wytypować wynik, bo wiem, że wielu z was się bawi w ten sposób. Oliwii się udało.
1: Mi się tak udało. No. Obstawiałam 2-1, tylko na odwrót.
0: Trochę nie tak,
1: nie
0: rzeczywiście.
1: Dla tej drużyny.
0: A to Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej wygrała, ale było też więcej, bo nad ranem Meksyk wyeliminował Ekwador, a w środku nocy Francja rozjechała Szwedów.
1: Radość.
0: Dajże spokój. I to tak niektórzy powiedzą drugi dzień z rzędu. Wczoraj Niemcy odpadli, dzisiaj Szwedzi. Co nas czeka jutro?

0: Dobre granie od samego rana. Odsypiamy to, co się działo wczoraj, bo co to był za koncert. Jeju, Plac Wolności śpiewał, tańczył. No piękny był ten koncert, nie zapomnimy go nigdy.
1: Absolutnie. Przypominamy za to, że to nie koniec atrakcji w naszym mieście, bo od jutra rusza Lato na Pergoli 2026. Wakacyjny cykl takich bezpłatnych wydarzeń. Tam będzie letnie kino, będzie clubbing, atrakcje dla całych rodzin. Czekają nas m.in. filmowe czwartki, muzyczne piątki, sportowe soboty, rodzinne niedziele. Mi tutaj tylko owocowych czwartków brakuje.
0: No widzisz. A wszystkie te wydarzenia są oczywiście za darmo. Uczciwa cena.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Shakira, Daj Daj, czyli mundial w wydaniu muzycznym na naszej antenie. To już za nami.
1: No i sobie trochę pośpiewamy. I też z takim przesłaniem chyba dla Szwedów. Chłopaki nie płaczą, T-Love, przed godziną 8.
0: Daj już spokój tym Szwedom.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Po reklamie.
7: Ciśnienie spadło do poziomu 1016 hektopaskali, tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra o poranku. Do tego jeszcze dziś odrobinę pójdzie w dół, osiągając przez chwilę poziom normy, ale środa jak na razie przede wszystkim deszczowym dniem się zapowiada, który przyniesie ulgę od upałów. Wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza.

0: wakacyjne rano i dobrze w całym Wrocławiu. Skoro środa to taki mały piątek, tak mówią, to pomyślałam sobie, że zerkniemy, co się dzieje w weekend, bo nawet nie wiem, czy wiesz, ale zbliża się Wietnam. Przyjedzie do nas. Będzie wietnamsko w samym rynku, w samym centrum naszego pięknego miasta, bo już w najbliższą sobotę takie święto kultury wietnamskiej we Wrocławiu. Będzie można skosztować, zobaczyć.
1: Ale wiesz, co się może okazać? Że kawałek Wietnamu każdy ma z nas gdzieś w sobie, nie? Jakieś takie, wiesz, zobaczysz takie święto i nagle na przykład zaczniesz mówić w obcym języku.
0: No, nie wiem, czy będzie aż tak.
1: Albo pokochasz ich kulinaria na przykład.
0: O, będzie można pokochać już w najbliższą sobotę od godziny 11. Choć od 12 zaczynają tańczyć. Wtedy warto się pojawić.

0: bardzo blisko 8 na zegarze, to oznacza, że pędzimy, biegniemy albo nawet jedziemy na rowerze, jak kto woli, w stronę godziny 8 i kolejnych informacji.
1: Ale oby tak ostrożnie, z kaskiem na głowie i wiecie, jak i straszną ustaloną.
0: Nie jest pewny, to nawet niech sobie kółek tych tylnych dodatkowych nie odkręca. Bezpiecznie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 1 lipca, jest 8. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
12: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja dla pasażerów wrocławskiego MPK. Są problemy z przejazdem tramwajów przez trasę autobusowo-tramwajową przy Strzegomskiej. Tramwaje nie mogą kursować po jej całej długości z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej. Dlatego linie 13 i 23 kursują obecnie w skróconej relacji, dojeżdżając tylko do pętli Wrocławski Park Przemysłowy.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje przygotowuje się do ogłoszenia przetargu w sprawie remontu ulic Cieszyńskiego i przebudowy Nowego Świata. Ponad 290 metrów dróg przejdzie gruntowną metamorfozę, łącząc wygodę rowerzystów z nową zielenią. Wszystkie rozwiązania zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków. Na około 180-metrowym odcinku ulicy Cieszyńskiego kostkę kamienną zastąpi kostka cięto łupana. Dzięki temu powstanie tak zwana ulica rowerowa, gdzie samochody i rowery będą poruszać się po wspólnej jezdni. Do tego przebudowane i doświetlone zostanie przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy. Z kolei na około 110-metrowym fragmencie ulicy Nowy Świat, po jej północnej stronie wybudowana zostanie wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów. Obecny pas rowerowy na jezdni zamieni się w zielony pas z krzewami, a infrastruktura oświetleniowo-trakcyjna zostanie przestawiona, tak by zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Ponadto powstanie także nowa kanalizacja i kanały technologiczne pod przyszły monitoring. Od momentu podpisania umowy wykonawca na realizację zadania będzie miał 9 miesięcy.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Pracowita noc dla strażaków w Kujawsko-Pomorskim. Trwa sprzątanie po nocnych burzach i gwałtownych opadach deszczu. Tam odnotowano ponad 130 interwencji. W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali 127 razy. W Lubuskiem interwencji było ponad 80. W Radiu Gra kolejny raport sportowy o poranku. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Żeńska drużyna Śląska Wrocław rozpoczęła przygotowania do sezonu 2026-27, a wszystko pod wodzą nowej trenerki Emilii Zdunek. W pierwszych zajęciach uczestniczy 5 nowych zawodniczek, które są testowane przez sztab szkoleniowy. Zabrakło natomiast piłkarek kończących kariery, w tym Karoliny Iwaśko i Dominiki Szkwarek. Na treningach nie pojawiły się także Zuzanna Błaszczyk i Kinga Wyrwas, które reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy U19. W okresie przygotowawczym piłkarki Śląska rozegrają 4 mecze kontrolne z rekordem Bielsko-Biała, Ślęzą Wrocław, Czarnymi Sosnowiec oraz Spartą Praga. Od 12 do 17 lipca drużyna będzie przebywać na zgrupowaniu w Żmigrodzie. Start rozgrywek Orlen Ekstraligi zaplanowano na pierwszy weekend sierpnia. Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i generalnie odmiana, bo pochmurny Wrocław, do tego prognozy mówią o opadach deszczu. Wrocławskie termometry pokażą do 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie oscylować będzie w okolicach normy na barometrach. Na razie 1016 hektopaskali.
0: Dzień dobry Państwu, bardzo nisko kłaniają się i zapraszają na kolejną wspólną godzinę o poranku. Oto ona,
1: Oliwia Ciszewska.
0: I oto ja, Olo Olszowski. Dzień dobry, cześć, kolejna piękna godzina przed nami. Co tam, pogramy coś chyba, nie?
1: Będzie wakacyjnie.
0: Ale będzie też o wielkich Polakach za wielką wodą. O tym już za moment.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej fali. Budzimy się razem z wami, tylko teraz należałoby sprawdzić, którą to godzinę będziemy mieli w słynnym Chicago, ponieważ teraz to już oficjalnie Robert Lewandowski w Chicago Fire został zaprezentowany wczoraj. Boże, ile oni postów z Lewym wrzucili, jeden po drugim. Ja myślałem, że się coś zacięło, ale okej, to pewnie taki system za wielką wodą.
1: Lewy musiał się nieco więcej pouśmiechać do zdjęć. Chyba tak. Ale ja tutaj spojrzę na tę sytuację z kobiecej strony, bo Ania Lewandowska też opublikowała post.
0: Też się cieszy.
1: No, że cieszy się z przeprowadzki, ale równocześnie się martwi. No bo wiesz, nowe miasto, nowy kraj, ale, nowa szkoła dla
0: pani
1: dzieci.
0: Aniu,
1: no.
0: Pani Aniu, tak na pocieszenie. Przynajmniej będziecie bliżej Polonii naszej w Chicago i polskiej kiełbasy.
1: No tak, tak, no a przecież to się przyda. Bigos można ugotować.
0: Grilla zrobić, no. Jakiś barbecue. Pewnie. Widzi pani, Aniu? Przeprowadzka to nie była wcale największa rewolucja, jaka panią czeka.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: O poranku w Radiu Gra. O 9:00 zapraszamy na kolejne wiadomości, ale wcześniej wejdziemy jeszcze na chwilę w klimat wakacyjny. O proszę, taki news. Na przykład, kto wybiera się w tym roku na Sardynię? Ręka do góry. I od razu ostrzegamy, żeby nie było zaskoczenia. Na słynną plażę Tueredda nie dostaniecie się bez specjalnej aplikacji w telefonie.
1: Jak aplikacji? Że co, mam sobie miejsce na plaży bukować?
0: Olo, no dla wielu to nie będzie zaskoczenie. System pilotażowo wprowadzono już w ubiegłym roku, ale ponoć tak się sprawdził, że zostawili to rozwiązanie na stałe. Wspomnianą plażę codziennie odwiedzać może tylko 1100 osób. Mało tego, jak już w apce zarezerwujesz swój kawałek plaży, to nie wolno się tobie spóźnić na umówioną godzinę, bo jak nie przyjdziesz, to oczekujący turyści wskakują w twoje miejsce. Tak dziś wygląda nowoczesny plażing.
1: Dajcie spokój, ale zresztą poczekaj. Przecież my też mamy swój system plażowej rezerwacji i nie potrzeba tu żadnej aplikacji. Działa świetnie w dzień, w nocy i nad ranem. Wystarczy odgrodzić się parawanem.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
12: To jest Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Cały Wrocław cieszy się, że wakacje powoli się rozkręcają. Już mówiliśmy o tych planach między innymi na Pergoli, ale co też w planach mają nasze wrocławskie zielone inwestycje? No, na przykład inwestycje na Maślicach. Będzie jeszcze sporo zieleni. Okazuje się, że Zarząd Zieleni Miejskiej planuje dwa projekty zakończyć nawet jeszcze w tym roku.
1: A będą to dokładnie takie projekty. Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Maślickiej etap 5 oraz kontynuacja projektu Park Maślicki etap 3.
0: Matko, żeby się tu nie pomylić w tych cyferkach. Tutaj piąty, tutaj trzeci.
1: Etapy są bardzo ważne.
0: Oni na pewno wiedzą, na którym są etapie. No, chcą wydać na to dość sporo pieniędzy, bo prawie 3 miliony złotych. Myślę, że są to odpowiednio zainwestowane pieniądze.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bob Sinclair i Kesha, I Can't Wait, to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami coś wakacyjnego, Enej Kamień z napisem Love. Trochę sobie pośpiewamy.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
8: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
9: A przyszłość? Niech się martwią przyszłe pieniądze.
10: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
15: O reklamie.
16: Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i generalnie odmiana, bo pochmurny Wrocław, do tego prognozy mówią o opadach deszczu. Wrocławskie termometry pokażą do 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie oscylować będzie w okolicach normy na barometrach. Na razie 1016 hektopaskali.
17: To jest Gra FM.

0: środa o poranku mija nam w rytmie hitów pełnych słońca, a my przypominamy, mamy dzisiaj Dzień Psa, dlatego z tej okazji takie krótkie przypomnienie psiego języka dla opornych. Jeżeli wasza psina merda ogonkiem, no to znaczy, że jest zadowolona, można podchodzić, ale jak ma spięte wszystkie mięśnie, odchodzi, oblizuje sobie pyszczek, no to nie, to tutaj to oznacza, że jest zestresowana, wtedy lepiej nie zaczepiać.
1: Ale to ja mam tak samo, mam spięte mięśnie, oblizuję sobie pyszczek i odchodzę gdzieś na bok.
0: To znaczy, jesteś głodny.
1: Aha, no dobra. W każdym razie wracając do piesków, no to chyba, że macie czym przekupić swojego pupila, to wtedy zawsze można zawołać. O,
0: działa to też z niektórymi ludźmi.
1: Tak? Gdzie chcesz mnie przekupić?
0: A zobaczysz.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bardzo blisko 9 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie. Też szczegółów pogodowych u nas.
1: No właśnie, żeby ta pogoda nas już nie zaskakiwała, a może właśnie lepiej, może żeby zaskakiwała.
0: A nawet jak nie będzie po naszej stronie, to po 9 bardzo pogodna dziewczyna się tu pojawi, Natalia Kawałek, więc ona wszystko naprawi.
1: Będzie słońce na antenie Radia Gra, to z pewnością.
0: No dajesz tu słoneczko, wchodź do studia.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
15: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
14: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
15: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
14: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
15: Paulina Sykut-Jerzyna
14: i Krzysztof Ibisz.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
1: Już 9, czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
18: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od najnowszej informacji, jaką podała Miejska Spółka Wrocławskie Mieszkania. Aż 5 budynków oficynowych położonych we wnętrzu Nowowiejska Reja Walecznych Prusa zostanie poddanych termomodernizacji. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także na wykonanie prac dodatkowych, w tym budowę podziemnych gniazd na odpady, naprawę ciągów jezdnych i pieszych wokół budynków oraz wykonanie opaski przy elewacjach. Inwestycja obejmie 78 lokali znajdujących się w budynkach przy ulicy Nowowiejskiej.
2: Temat dnia w Radiu Gra.
18: Upały mają wprawdzie odpuścić, ale wciąż we Wrocławiu gościć będą wysokie temperatury, do tego duszne powietrze. Taka aura to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. We wrocławskim zoo pracownicy szukają wielu sposobów, by pomóc swoim podopiecznym znosić wysokie temperatury.
19: Nasi opiekunowie zwierząt zawsze starają się przygotować jakieś schłodzone zbiorniki wonne, spryskiwacze, natryski oraz dodatkowo niektórym zwierzętom przygotowywane są mrożone posiłki w postaci lodów, mrożonych owoców czy też jogurtów. Dodatkowo mają wybór, mogą same decydować o tym, gdzie chcą się znajdować, czy na wybiegu zewnętrznym, czy wewnętrznym. Zawsze mają otwarte wybiegi wewnętrzne, gdzie na pewno jest nieco chłodniej.
18: Opowiadała Radiu Gra Karolina Mulwoźniak z wrocławskiego ZOO.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
18: IMGW wciąż przestrzega. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w zachodniopomorskim, lubuskim oraz w części Wielkopolski i Pomorza. W kolejnych regionach, m.in. na Dolnym Śląsku, Kujawach i Warmii, obowiązują alerty pierwszego stopnia. Może powiać się z prędkością do 90 km na godzinę. Na południu, wschodzie i w centrum kraju nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami, a szczegółowa prognoza pogody dla Wrocławia już za moment w Radiu Gra. Dwa. 22 stopnie Celsjusza na redakcyjnym termometrze. Radia Gra do 25 kreski na plusie według prognoz wzrośnie. Dziś maksymalnie temperatura do tego środa we Wrocławiu z przewagą zachmurzenia i zdominowana przez opady deszczu. Ciśnienie w granicach jak na razie 1016 hektopaskali. W ciągu dnia delikatnie jeszcze spadnie biometr niekorzystny.
0: Tak oto brzmi, tak wygląda środa o poranku, drodzy państwo, i my już w tym przestajemy uczestniczyć, w tym procederze.
1: Niestety. Ale wrócimy do was już jutro z samego rana.
0: I to nie jest jedyna, mam nadzieję, dobra wiadomość. Druga dobra, już bez dwóch zdań, wiadomość jest taka, że Natalia Kawałek za chwilę tutaj sobie pięknie, wygodnie zasiądzie i z państwem zostanie w dalszą część dnia.
1: Nazywamy się Oliwia Ciszewska.
0: I nazywamy się Piotr Kolczowski.
1: I dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Pa, pa.

nasze przedpołudniowe spotkanie zaczynamy od bardzo relaksującej melodii Simple Red i Stars. No przepięknie to brzmi po godzinie 9, mimo że gwiazd o tej porze to już nie widać. Ale nie szkodzi, jakieś gwiazdy muzyczne z całą pewnością sobie znajdziemy. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia melduje, że jestem zwarta i gotowa, żeby zagrać wam kilka fajnych numerów, opowiedzieć kilka fajnych historii i przede wszystkim posiedzieć z wami do 13.

0: stanie najdłużej z całej swojej rodziny wytrzymać na słońcu, albo że jesteście w stanie zjeść najwięcej gofrów na całym wyjeździe, albo cokolwiek innego, jakiś rekord swój, własny, prywatny, podrzucajcie nam śmiało, zaglądajcie na naszą oficjalną stronę, tutaj na rekordy czekamy, jeżeli macie coś do dorzucenia, to bardzo chętnie pogadamy o rekordowych wakacjach, czekamy na wasze zgłoszenia, zaglądajcie na naszą stronę internetową.
1: Radio Gra FM.
0: A swoją drogą w temacie rekordów, teraz najbardziej utytułowany duet w historii brytyjskiej muzyki. Taki oficjalny rekord Guinnessa mają na swoim koncie właśnie panowie z Pet Shop Boys. To posłuchajmy tych rekordzistów.

0: To są właśnie takie wakacyjne brzmienia, idealne na środowe przedpołudnie. Bryska i Odbicie w Radiu Gra Wrocław. Tymczasem, jeżeli o Wrocław chodzi, to latem Wrocław brzmi bardzo, ale to bardzo jazzowo. Przed nami Vertigo Summer Jazz Festival, który właśnie dzisiaj startuje i potrwa do końca lipca, więc jeżeli macie ochotę usłyszeć jakieś fajne jazzowe brzmienia, no to wystarczy się dobrze rozejrzeć. Na początek polecam zajrzeć na stronę Wrocławia, wrocław.pl. Tutaj znajdziecie pełną rozpiskę tego, co nas czeka w tym miesiącu, a koncertów wyjątkowych, pięknych będzie cała masa. To będzie lipiec pełen jazzu. Wrocław.pl. No i miejcie uszy szeroko otwarte.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Górnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: 22 stopnie Celsjusza na redakcyjnym termometrze. Radia Gra do 25. Kreski na plusie według prognoz wzrośnie. Dziś maksymalnie temperatura do tego środa we Wrocławiu z przewagą zachmurzenia i zdominowana przez opady deszczu. Ciśnienie w granicach jak na razie 1016 hektopaskali. W ciągu dnia delikatnie jeszcze spadnie biometr niekorzystny.
11: To jest Radio Gra.

0: Justin Timberlake z ekipą powiedzieli nam bye, bye, bye. No i my faktycznie też powoli żegnamy już godzinę 9:00. 10:00 wybije za parę chwil, a punktualnie o 10:00, jak zawsze, nasi dziennikarze podrzucą wam te najważniejsze newsy z miasta. Bądźcie blisko, a będziecie na bieżąco z prognozą pogody też.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
9: Po reklamie.
0: Pierwszy dzień lipca, mamy środę w kalendarzach, a na zegarach godzina 10:00. Pora na ten najnowszy raport.
10: Rafał Jędraszek, zaczynamy raport Radia Gra. Na początek informacja dla kierowców podróżujących autostradą A4 w kierunku Katowic i mijających Wrocław. Musicie liczyć się z utrudnieniami na odcinku między węzłami Bielany a Wrocław Wschód. Powodem jest prowadzona wymiana odwodnienia i na wysokości dokładnie węzła Wrocław Wschód zablokowany został jeden pas ruchu. Można przejechać wyłącznie lewym pracę i te utrudnienia mają potrwać do maksymalnie 6 godzin.
1: Radio Gra ostrzega.
10: Ostrzegamy dziś turystów z Wrocławia planujących wypad w Dolnośląskie Góry. Patrzcie na prognozy pogody, bo ta się zmienia z upalnej na deszczowo-burzową. A jak uda się już wam trafić okienko pogodowe, to ratownicy przypominają.
11: Nasze góry są niskie, ale jest bardzo wiele ciężkich, wymagających stromych szlaków, gdzie o kontuzję jest łatwo, bo wiadomo, nieraz ktoś po prostu użyje niewłaściwych butów, tak zwanych trampek, no i o wypadek na śliskich kamieniach, korzeniach, no to jest dosłownie ułamek sekundy i jest wzywany GOPR.
10: Radził i przypominał Adam Łukaszewski z sudeckiej grupy GOPR.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Dziś oficjalny koniec rządowego programu CPN. Niższe ceny paliw przechodzą do historii. Na stacjach benzynowych drożej niż dotychczas. Za 95 zapłacimy średnio 6,88, za litr diesla 6,99.
12: To mi nie pasuje, bo pracuję na taksi. Będę musiał tankować codziennie prawie. Tego mi zależy moje zarobki. To jak będzie większa cena na paliwo, to niedobrze.
13: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno, w jakiej cenie.
14: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
13: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
14: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe, czy niższe, czy one są regulowane?
15: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
10: Usłyszał w stolicy Michał Radkowski. Wiatr zachodni słaby, pochmurno i jeszcze przed południem we Wrocławiu mają pojawić się opady deszczu. Na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolice 22 kreski na plusie do 25 stopni. Maksymalnie wzrośnie dziś temperatura. Ciśnienie z lekką tendencją spadkową, na wrocławskich barometrach 1015 hektopaskali.
0: I zaczęliśmy tak oto godzinę 10:00 i powiem wam szczerze, czuję, że dobre rzeczy są przed nami. Zmiany pogodowe to na pewno, ale i muzycznie będziemy sobie tutaj dogadzać. Od tego w końcu nas macie. To zaczynamy. Od Dawida Podsiadło, numer Sezon, dobry na godzinę 10:00. Dajcie głośniej.

to się nazywa, poczucie solidarności. Chyba wszyscy czujemy dokładnie to samo, że fajniej by było jednak posiedzieć w domu, a nie w pracy. Bonnie M, Gotta Go Home w Radiu Gra. No cóż, jeszcze w tej pracy sobie trochę posiedzimy, ale na pocieszenie siedzę razem z wami i mam dla was ciekawe newsy. Na przykład takie, że już od dzisiaj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci mogą dodać do aplikacji mObywatel. Te dokumenty mają dokładnie taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a więc prawdopodobnie nikt nas nie będzie nigdy już w życiu pytał o dyplom ze studiów, ale jakby co, to można go pokazać na telefonie.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: chyba wideo śpiewał, że tam wszystko jedno, a ja wiem, że wam nie jest wszystko jedno, drodzy słuchacze Radia Gra Wrocław, dlatego mam dla was podpowiedź, jak fajnie można sobie spędzić lato w naszym mieście, a tak się składa, że od jutra startuje wakacyjny cykl bezpłatnych wydarzeń. Lato na Pergoli. I tutaj mamy tak, na przykład filmowe czwartki, muzyczne piątki, sportowe soboty i rodzinne niedziele i tak tydzień w tydzień. Każdy weekend to będzie weekend pełen chilloutu i fajnych wydarzeń i wszystko za free. Także polecam sobie z Google zajrzeć na przykład na oficjalną stronę miasta albo na Facebooka, albo po prostu zajrzeć do hali stulecia. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Każdego dnia dużo dobroci na was czeka.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Wrocław, Kościuszki 29.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Coral 110 ml.

0: Biedronka.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Wiatr zachodni słaby, pochmurno i jeszcze przed południem we Wrocławiu mają pojawić się opady deszczu. Na redakcyjnym termometrze radia gra okolice 22 kreski na plusie, do 25 stopni maksymalnie wzrośnie dziś temperatura. Ciśnienie z lekką tendencją spadkową, na wrocławskich barometrach 1015 hektopaskali.
6: Słuchasz radia, gra FM.

0: Sophie Lis-Bextor, Felix Jen, Ready for Your Love, hity pełne słońca w Radiu Gra Wrocław. A my może jesteśmy na takim etapie swojego życia, że fajnie by było sobie zorganizować jakieś mieszkanie, jak to się ładnie mówi, się ustatkować. No to tak się składa, że Wrocław może tutaj troszeczkę pomóc. Giełda nieruchomości ruszyła mieszkania komunalne do kupienia od gminy Wrocław. Na oficjalnej stronie miasta znajdziecie pełną rozpiskę, adresy, ceny. Trochę zdjęć też przy okazji znajdziecie, więc jeżeli nie macie co robić, nie macie z kim poplotkować w pracy, to ja polecam odpalić oficjalną stronę miasta i na tę giełdę nieruchomości zerknąć. Kto wie, może wam tam coś wpadnie w oko i nawet staniecie się posiadaczami mieszkania, tak zupełnie z przypadku, tylko dlatego, że w odpowiednim momencie włączyliście radio. Warto spróbować.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Tak zupełnie szczerze, jak sobie patrzę na te ceny, na te lokalizacje, no nie wygląda to źle. Także jeżeli ktoś szuka mieszkania, wrocław.pl, warto tutaj zajrzeć.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: I właśnie wybiła godzina 11, a to oznacza, że zaczynamy kolejny raport. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam. Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Według ustaleń śledczych grupa działała od kilku lat na terenie województw dolnośląskiego, ale także śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Podejrzani mieli organizować i prowadzić tak zwane mieszkaniowe agencje towarzyskie. W kilkunastu lokalach mogło przebywać nawet około 100 kobiet świadczących usługi seksualne. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wszczęcie postępowania wobec osób podejrzanych o udział w tym procederze. Śledztwo jest w toku.
4: Radio Gra ostrzega.
3: Dla wszystkich dolnośląskich powiatów, w tym dla Wrocławia, obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dotyczące burz i obowiązywać będzie do godziny 19. Dodatkowo dla 5 powiatów oleśnickiego, oławskiego, strzelnickiego, a także Wrocławia i powiatu wrocławskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. A wysokie temperatury to nie tylko wyzwanie dla ludzi. We wrocławskim zoo pracownicy robią wszystko, co w ich mocy, aby wesprzeć zwierzęta w tym trudnym czasie. Niech was więc nie zdziwi widok podopiecznych ogrodu, korzystających z basenów czy jedzących lody.
5: Głównie są to mrożone owoce i warzywa, ale dodatkowo też soki, które rozcieńczane są z wodą. Soki owocowe, dodatkowo też, jeżeli chodzi na przykład o nasze małpy szympansy, dostają one mrożone herbaty, na przykład jagodowa albo inne owocowe herbaty. Dodatkowo też mrozimy jogurty.
3: Mówiła Radiu Gra Karolina Mul-Woźniak z wrocławskiego ZOO.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Dziś start 3-dniowego posiedzenia w Sejmie. Posłowie zajmą się projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych oraz tak zwaną ustawą Lex Szarlatan, która ma zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycyną. Spojrzeliśmy przed południem w najnowsze mapy pogodowe dla Wrocławia i trochę przesuwają się opady deszczu. Nie przed południem, a mają dopiero pojawić się w drugiej części dnia. Do tego 25 stopni Celsjusza to temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu. Ciśnienie zbliża się do poziomu normy. Na razie na wrocławskich barometrach okolice 1015 hektopaskali.
2: No to teraz mamy, słuchajcie, naprawdę poważne wakacje, poważne lato. Jest już lipiec. Co prawda dopiero pierwszy dzień lipca, ale to brzmi dostojnie, jak na wakacyjną porę przynajmniej. I to jest też ten znak, sygnał, żeby się na poważnie zastanowić, co ze sobą chcecie w te wakacje robić, bo one już tu są i zaraz nam przelecą między palcami. Zobaczycie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Jestem z wami do 13.

0: piękne. Udać się w stronę słońca to jest bardzo dobry kierunek. Ewelina Lisowska wie, co śpiewa. No tylko właśnie, żeby słońce nas cieszyło, to my musimy mieć komplet. A właśnie o takim komplecie najbardziej standardowym, czyli słońce plus woda. Teraz czytam, że kąpielisko nad Bałtykiem jest zamknięte. Chodzi o kąpielisko w Gdyni Śródmieściu. A wszystko przez to, że jak możecie się domyślać, zakwitły tam sinice. Tak jest, zaczęliśmy sezon wakacyjny na pełni, no bo nie tylko mamy upały, nie tylko mamy tłumy w pociągach, ale mamy też tłumy sinic. Póki co w jednym tylko kąpielisku, ale wiecie jak to jest, jak się pojawią w jednym, zaraz będą w całej Polsce. No cóż, sinice też kiedyś muszą mieć wakacje.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia. Gra FM.

0: mówił kolejne pojazdy, także super, fajnie. Nie będziemy się już tak bardzo chyba tłoczyć w tych pociągach, skoro będzie opcja, żebyśmy się rozładowali na więcej pociągów. No i jeszcze, żeby te pociągi były punktualne, to myślę, że wszyscy bylibyśmy bardzo, ale to bardzo szczęśliwi.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Ale wiecie, jak to mówią, nie można mieć wszystkiego, a już na pewno nie naraz. W każdym razie, gdybyście chcieli zobaczyć ten setny pociąg, to jest on bardzo łatwy do rozpoznania, ma wielki napis 100. Więc jak nim będziecie jechać, to będziecie wiedzieli, że to jest ta nówka sztuka.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
5: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
12: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
13: Brzmi fajnie.
12: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
12: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Wrocław, Kościuszki 29.
12: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
0: Po reklamie.
14: Spojrzeliśmy przed południem w najnowsze mapy pogodowe dla Wrocławia i trochę przesuwają się opady deszczu. Nie przed południem, a mają dopiero pojawić się w drugiej części dnia. Do tego 25 stopni Celsjusza to temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu. Ciśnienie zbliża się do poziomu normy. Na razie na wrocławskich barometrach okolice 1015 hektopaskali.
15: Słuchasz radia. Gra FM.

0: to się pewnego dnia zebrała ekipa i nagrała doskonały numer. Gole z orkiestra, Gromi i Bedo S. Górą ty, górą ja. To był ostatni numer przed godziną 12, jaki dla was przygotowaliśmy, ale po 12 kolejna porcja hitów, no i po 12 będziemy już bliżej weekendu niż dalej. O 12 natomiast usłyszycie najnowszy raport, będzie też ta najświeższa prognoza pogody, więc koniecznie zostańcie blisko, nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
0: 12. Samo południe. Nasi dziennikarze właśnie o tej porze są gotowi, żeby przekazać wam najnowszy raport.
16: Rafał Jędraszek, ten raport w samo południe. Zaczynam od przypomnienia o dzisiejszych planowanych przerwach w dostawach wody we Wrocławiu. Jeszcze przez 5 godzin suchych kranów mogą spodziewać się mieszkańcy budynków przy ulicach Balonowej numer od 28 do 30, Bystrzycka od 91 do 105, Franciszka Hynka numery od 2 do 12, a także Jerzego Bajana od 64 do 72. Natomiast od godziny 19 do 5 rano przerwa w dostawie wody może wystąpić przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 1.
1: Radio Gra ostrzega.
16: A ostrzegamy turystów z Wrocławia. Planujecie wybrać się w te wakacje w Dolnośląskie Góry, to pamiętajcie, by wybierając się na górskie szlaki, nie zapomnieć o odpowiednim nawodnieniu. Warto też zabrać nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z wysokim filtrem UV. Do tego warto na swoim smartfonie zainstalować aplikację Ratunek.
17: Wzywając pomoc przez aplikację Ratunek, znamy lokalizację poszkodowanego do około 5 metrów, więc też osoba poszkodowana może czuć się wtedy komfortowo, bo nie wyputujemy jej, jest dokładnie, bo też w stresie podczas wypadku taka osoba może już po prostu też nie być świadoma tego, co się stało tak na dobrą sprawę i gdzie jest, a przyciśnięcie przycisku 3 razy w aplikacji Ratunek pomaga nam to, żeby ją łatwo zlokalizować.
16: Wyjaśniał Adam Łukaszewski z sudeckiej grupy GOPR.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenie medyków, to jeden z tematów poruszanych podczas wczorajszego spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ. rzec. A jaki miałby być ten limit?
2: To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80% czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany.
16: Tyle Michał Dobrołowicz. Średnie zachmurzenie, a za oknami Radia Gra Wrocław pochmurny i w drugiej części dnia zapowiada się do tego deszczowy. Opady bardziej czy mniej intensywne mogą potrwać do godzin wieczornych. Temperatura maksymalna dziś na poziomie 25 stopni Celsjusza, ciśnienie lekko spada, 1014 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
0: Środa, pierwszy dzień lipca. Piękny to dzień, dzień pełen świąt różnorakich, dzień psa, dzień owoców, a to nie wszystko. Kto jeszcze dzisiaj świętuje, to za chwilę będziemy sprawdzać, więc zostańcie blisko. Również ze względu na hity, jakie dla was mamy. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beats. Gramy.

Słuchacie Radia Gra? To numer od Yazoo, Don't Go, a my o tej porze, jak zawsze, zajmujemy się horoskopem, ale takim bardzo ogólnym, no i urodzinami tych, którzy dzisiaj świętują. Kto urodził się 1 lipca? Ten podobno wyróżnia się pracowitością i skromnością, ma dobre serce, nieprzeciętny intelekt i jest ogromnie przedsiębiorczy. Wszyscy, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, no moi drodzy, gratuluję. Piękny to zestaw cech, a przy okazji oczywiście wszystkiego najlepszego. Sprawdzam przy okazji, kto również z wami świętuje. Dzisiaj Krzysztof Piątek, reprezentant Polski w piłce nożnej, ale też Łukasz Zagrobelny, Mezo, Marieta Żukowska, więc całkiem sporo artystów z postaci międzynarodowych. Mamy tutaj Liv Tyler czy Pamelę Anderson. No to jeszcze raz, wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego. Niech wam się darzy w kolejnym roku urodzin.

0: Take On Me, grupa Aha w radiu gra takie melodie. No, pięknie to brzmi, to są hity pełne słońca. Teraz nie wiem, czy słoneczna informacja dla tych, przed którymi egzamin na prawo jazdy na pewno, ale ci, którzy ten egzamin mają już za sobą, to się mogą lekko zdenerwować, bo uwaga, szykują nam się wielkie zmiany w egzaminach na prawko. Chodzi o kategorie B i B1. Podobno ma zostać zlikwidowany egzamin na placu manewrowym, czyli coś, co było szalenie stresujące, no i teraz niektórzy już nie będą musieli przez to przechodzić. I powiem wam szczerze, ja coś czuję, że teraz się zacznie to gadanie, że ludzie to prawo jazdy w chipsach znajdują, że za moich czasów to kierowcy naprawdę coś umieli. No cóż, teraz na pewno będą po prostu trochę mniej na tym egzaminie zestresowani.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Ale chyba jednak tylko trochę mniej zestresowani, no bo jednak egzamin jest egzamin, człowiek się musi postresować.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: To pani Belinda Carlisle w Radiu Gra Wrocław. Takie melodie, pełne słońca. No od tego nas macie. Hity pełne słońca wam gramy niezmiennie i niezmiennie podpowiadamy, co możecie zrobić ze swoim wolnym czasem, o ile w najbliższą sobotę trochę wolnego czasu dla siebie znajdziecie. Jeżeli jesteście psiarzami, psy kochacie, to musicie zajrzeć do Parku Staszica. Od godziny 15 dziecko się tam będzie, trzeci nadodrzański Dzień Psa. Co prawda Dzień Psa oficjalnie świętujemy dzisiaj, no ale wiadomo, lepiej się świętuje w weekendy, więc święto lekko przeniesione, a dużo dobrego tam się będzie działo, bo będą stoiska z łakociami, będą gry terenowe, wykłady, warsztaty z trenerami, opiekunami i znawcami psiej natury. Do tego wszystkiego Animal Patrol Straży Miejskiej też będzie. Będzie można ich spotkać z pokazem psiej resuscytacji. No i jeszcze cała masa atrakcji, także jeżeli tylko psy kochacie, psy macie, to po prostu musicie się tam pojawić. Pokazy szkoły dla psów również w programie czekają. Kolorowanki, kącik plastyczny, masa atrakcji. Krótko mówiąc, zaglądajcie śmiało, trzeci nadodrzański Dzień Psa już w najbliższą sobotę w Parku Staszica.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
6: Wolę życie w biegu i w obiegu.
7: Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl / zdrowe finanse i poznaj.

0: narzędzia, które pomogą Ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Wrocław, Kościuszki 29.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Średnie zachmurzenie, a za oknami Radia Gra Wrocław pochmurny i w drugiej części dnia zapowiada się do tego deszczowy. Opady bardziej czy mniej intensywne mogą potrwać do godzin wieczornych. Temperatura maksymalna dziś na poziomie 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie lekko spada, 1014 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
10: To jest Gra FM.

0: Offenbach i Norma Jean Martin. To jest numer, który ma w sobie całą masę energii i wielką moc, którą właśnie chcemy Wam dzisiaj w Radio Gra przekazać, żeby reszta tego tygodnia, reszta tego popołudnia płynęła Wam po prostu lżej. W tym momencie ja swoją pałeczkę przekazuję dalej. Marcin Wiśniewski się Wami zaopiekuje od 13. O 13 natomiast jeszcze nasi dziennikarze się zameldują z najnowszymi newsami i najnowszą prognozą pogody, więc koniecznie zostańcie blisko, a my słyszymy się jutro od 9. Natalia Kawałek, pięknego popołudnia Wam życzę. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A żeby było pięknie, to Wam jeszcze pięknie zagramy Billy Owl.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Po reklamie.
12: I to już 13 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj, świat. Czas na raport.
13: Wkrótce rozpocznie się trzeci etap modernizacji ulicy Olgi Boznańskiej na wrocławskim Biskupinie. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta proceduje właśnie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Prace obejmą odcinek od ulicy Rodakowskiego do Pankiewicza, który wkrótce zyska nową nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego. Remont obejmie także jezdnie, chodniki oraz zjazdy przy krzyżówkach z ulicami Rodakowskiego, Kocsisa, Stanisławskiego i Pankiewicza. W ramach inwestycji widziano również modernizację odwodnienia, montaż nowego oświetlenia oraz uporządkowanie infrastruktury podziemnej. Realizacja prac potrwa około 4 miesięcy. Inwestycja kosztować będzie ponad 1 200 000 zł.
0: Temat dnia w Radiu Gra.
13: Specjalnie utworzone baseny czy jedzenie lodów. Tak zwierzęta z wrocławskiego zoo radzą sobie przy okazji wysokich temperatur. Ale niektórym ukrop, upał, gorąco wcale nie przeszkadzają.
14: Na przykład ssaki morskie, takie jak kotiki czy też foki, one na pewno cieszą się z wysokich temperatur, ponieważ mają bardzo duże zbiorniki wodne, gdzie mogą sobie pływać i nurkować. Dodatkowo zwierzęta, którym takie upały nie przeszkadzają, to oczywiście gady. Mamy wspaniałe dwa wybiegi zewnętrzne dla żółwi słoniowych oraz dla żółwi pustynnych i żółwi promienistych pochodzących z Madagaskaru. One uwielbiają kąpiele słoneczne.
13: Mówiła Radiu Gra Karolina Mól-Woźniak z wrocławskiego zoo.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Unia Europejska ma wyłożyć pieniądze na ukraińskie drony. Uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel.
15: Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto.
13: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią. Miejscami we Wrocławiu już kropi, miejscami pada deszcz i opady, jak mówią najnowsze prognozy przeglądane w Radiu Gra, towarzyszą nam do wieczora. Temperatura maksymalna dziś na poziomie 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie prawie w normie 1014 hektopaskali. Biometr we Wrocławiu wciąż niekorzystny.
12: Czy tylko ja mam nieodparte wrażenie, że czerwiec minął nam od po prostu Tak, i już go nie ma. Pierwszy dzień lipca w kalendarzu, chwila po 13 na zegarach, środa po południe. Mam nadzieję, że da się lubić. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Polecamy się z hitami pełnymi słońca. Na początek Madonna i La Isla Bonita. Marcin Misiewski, witajcie.

Trzymając się tytułu tego numeru Hello od Martina Zowega, hej, hi, hello dla tych, którzy dołączają. Wakacje wystartowały, wystartowały też letnie kolonie, wyjazdy, obozy, spotkania, no i wycieczki autokarowe, większe, mniejsze. No i tutaj policjanci z naszego województwa przypominają o tym, że każdy autokar powinien być sprawdzony. Może być sprawdzony przez policjantów. Tych kontroli w czerwcu było kilkadziesiąt w naszym mieście, w województwie, rzecz jasna jeszcze więcej. Policjanci sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów przed wyjazdem z naszymi pociechami, no i trzeźwość kierowców, no i taka kontrola może być przeprowadzona za każdym razem, gdy tylko jeden z rodziców, opiekunów lub też organizator wycieczki o to poprosi. Policjanci przyjeżdżają, sprawdzają tak, aby z spokojem duszy można było wysłać naszą młodzież w kierunku wakacyjnych przygód. Warto o tym pamiętać.

0: Na dobre środowe popołudnie to są hity pełne słońca w radiu. Gra w wakacje można na przykład, jak mówił kiedyś klasyk, grać w gry, można też robić zupełnie inne rzeczy. Jakie plany mają mieszkańcy miasta? O to dopytywał pan Artur. Artur Stochla.
1: Nie ma żadnych planów, nie mam. Ja chyba będę siedzieć w domu tylko.
2: A jak w domu, to coś planujesz robić? Nie wiem, książka, gra, może gdzieś się z kimś spotykać, wychodzić, kino, coś?
1: Zapewne będę grał na komputerze, bo planuję kupić nowy i będę to testować.
2: Teraz jesteście na wycieczce, czy nie? Czy jak to wygląda?
3: Teraz jesteśmy w odwiedzinach u wnuków moich. To z tym wnukiem przyjechaliśmy i będziemy tydzień sobie tutaj.
2: Tutaj? Są jakieś plany wakacyjne?
4: Może jedziemy.
0: Nad morze, w góry, nad jezioro, na Mazury, gdziekolwiek, byle złapać troszkę oddechu od tego dnia codziennego, prawda? I tego wam życzymy.

0: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
3: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Po reklamie.
9: Miejscami we Wrocławiu już kropi, miejscami pada deszcz i opady, jak mówią najnowsze prognozy przeglądane w Radiu Grapo, towarzyszą nam do wieczora. Temperatura maksymalna dziś na poziomie 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie prawie w normie 1014 hektopaskali. Biometr we Wrocławiu wciąż niekorzystny.

0: Na piłkarskim mundialu jesteśmy już w fazie, że ktoś przychodzi do 1/8, a ktoś po prostu pakuje walizki i wraca do domu. W nocy działo się sporo. Meksyk pokonał Ekwador 2-0, Francja... Szwecję 3-0, a Wybrzeże Kości Słoniowej wczoraj wieczorem poległo Norwegii 1-2. Anglia dzisiaj zagra z Republiką Konga, to o godzinie 18:00, o 22:00 Belgia z Senegalem, a w nocy gospodarze Stany Zjednoczone spotkają się z Bośnią i Hercegowiną. Emocje gwarantowane. Na kogo stawiacie? Kto będzie zwycięzcą mundialu? O, ja mam przynajmniej dwa typy. Anglia, Argentyna. Ciekawy finał, prawda?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
1: Po reklamie.
5: O 14 w Radiu Gra mamy dla was najnowsze wiadomości z miasta, regionu, kraju i świata. Czas na raport.
6: Rafał Jędraszek, jako że początek lipca, to ten raport Radia Gra zaczynamy od przypomnienia o decyzji wrocławskiego magistratu dotyczącej przedłużenia pilotażowego zamknięcia Placu Solnego oraz ulicy Kiełbaśniczej dla samochodów i motocykli. Wszystko w godzinach nocnych, a także podczas weekendów. Decyzja ta obowiązywać będzie do końca wakacji. Zakaz wjazdu dotyczy wszystkich pojazdów z wyjątkiem mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność na tym terenie, gości hotelowych oraz klientów całodobowych kwiaciarni. Ograniczenia obowiązują od poniedziałku do czwartku w godzinach od 22 do 5 rano, a także od piątku od 18 przez cały weekend do poniedziałku do 5 rano. Dla klientów całodobowych kwieciarni przygotowano specjalne miejsca parkingowe przy ulicy Geperta i Ofiar Oświęcimskich. W razie braku wolnych miejsc możliwy jest krótki postój na Placu Solnym, jednak nie dłużej niż kwadrans. Miasto zapowiada, że po zakończeniu wakacji przeprowadzi kolejne konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami, by zdecydować o dalszych losach ograniczeń w ruchu na Placu Solnym i w okolicach.
0: Radio Gra ostrzega.
6: Wybieracie się z Wrocławia w Dolnośląskie Góry? Uważajcie, zgubić można się nawet na tych szlakach, które z pozoru wydają się łatwe. Mowa m.in. o Trójgarbie.
7: Też powstaje bardzo dużo szlaków zrywkowych, robionych przez wycinkę drzew. No i tacy ludzie z ciekawości gdzieś tam zagłębiają się, a zazwyczaj ze szlaki prowadzą donikąd. No i wtedy, jeżeli się już robi ciemno, jest szaruwa, osoby nie mają światła w plecaku, mapy, no i też telefon się wyładował, no i wtedy robi się problem, zaczyna się akcja poszukiwać takie osoby.
6: Przestrzegał Adam Łukaszewski z sudeckiej grupy GOPR.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Pseudokibic i freakfighter z bogatą przeszłością kryminalną ma odpowiedzieć za 6 zarzutów, wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. Druga połowa dnia z przewagą średniego zachmurzenia i możliwymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna we Wrocławiu dziś w granicach 25 stopni Celsjusza. W nocy spadnie do 16 kreski powyżej zera. Ciśnienie w okolicach normy 1014 hektopaskali pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra.
5: No to wracając jeszcze na chwilę do prognozy pogody. Wynik w okolicach 30 plus 30 raczej w pierwszej części lipca nam nie grozi. W mieście i w regionie raczej to wszystko będzie oscylowało maksymalnie do 25 kreski, przynajmniej do pierwszej połowy lipca. Tak wynika z tej długoterminowej prognozy dla miasta i regionu. Kłaniam się zatem ciepło i słonecznie dziś po godzinie 14, bo już można. Ale Warben w Radiu Gra na początek i Ewa Maxuna. Marcin Misiecki, witajcie.

0: był absolutnie wyjątkowy koncert, który przychodzi do historii naszego miasta. Wczoraj na Placu Wolności tysiące osób obserwowało koncert pod nazwą Wrocław Przyszłości. No i mam nadzieję, że miliony przed telewizorem, bo Telewizja Polsat transmitowała go na żywo. Można było zobaczyć na scenie Edytę Górniak, Margaret Andrzeja Piasecznego, Ralfa Kamińskiego, Alicję Szempińską i wielu, wielu innych artystów. Piękna scenografia, efekty wizualne robiły zdecydowanie robotę. Zresztą kto był, ten z pewnością nie żałuje. Wrocławianie nie zawiedli, a to był piękny, muzyczny wieczór.
1: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, zwrotu mocni!
5: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
15: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
15: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
15: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
15: Wrocław, Kościuszki 29.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
16: Barbara, rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
19: masz. Po reklamie.
20: To jest Gra FM.

0: już pewnie zapewne wiecie z naszych radiowych raportów, wszystkie wrocławskie kąpieliska są otwarte. Zresztą było to widać, słuchać i czuć, szczególnie podczas tych ostatnich dni, kiedy było gorąco. Zabieramy was na Glinianki. To jest miejsce wyjątkowe, o którym opowiedział Maciej Moczko.
1: Wprowadzamy takie aktywności również popołudniowe, czyli na przykład nocowanki. Nocowanki pod namiotem. Również można się zapisać w sezonie na takie, wziąć dziecko i niekoniecznie wyjeżdżać z Wrocławia pod namiot. Można przyjechać na Glinianki od godziny, powiedzmy, tamtej 16-17. Rozpocząć biwakowanie tam na miejscu, rozpalić ognisko, pobawić się z animatorami. Także to jest super rzecz, o którą wzbogaciliśmy również w ostatnim czasie kąpielisko Glinianki.
0: No i tu warto wspomnieć, że kąpielisko przeszło w ostatnim czasie sporo zmian, które warto zobaczyć osobiście, że jeszcze w tym sezonie was tam nie było. Polecamy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: z dobrą energią i dawką słońca. Na lato i na wakacje gramy dla was w Radiu Gra. A za chwilę głos absolutnie wyjątkowy, którego nie da się zapomnieć. Tina Turner zaśpiewa u nas Simply the Best. Wcześniej też najnowsza prognoza pogody. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Biedronka.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Druga połowa dnia z przewagą średniego zachmurzenia i możliwymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna we Wrocławiu dziś w granicach 25 stopni Celsjusza. W nocy spadnie do 16 kreski powyżej zera. Ciśnienie w okolicach normy 1014 hektopaskali, pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra.
12: To jest Radio Gra.

0: Enrique i Pitbull dają radę w Radio Gry FM. Zaglądamy na Maślicę, słuchajcie, tam między innymi planowana jest rozbudowa terenu rekreacyjnego przy stawie na ulicy Maślickiej. A właśnie, trzy generalnie inwestycje w zieleń, że tak powiem, będą realizowane w tym miejscu do 2027 roku. Do wiosny część już tego terenu ma się wyraźnie zmienić, o czym dzisiaj czytamy na miejskiej stronie. Warto wejść poczytać. Co więcej, są tam wizualizacje miejsc, które będą wyglądały jednak zupełnie inaczej. Całkiem nieźle, trzeba przyznać. A my gramy. Męskie granie. Za chwilę u nas supermoce w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.
15: To jest pierwszy dzień lipca w kalendarzu, jest 15. Słuchajcie, Radia Gra, to czas na najnowszy raport.
16: Koleje Dolnośląskie powiększyły swoją flotę do 100 pojazdów. Od tej informacji zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Do taboru przewoźnika należącego do samorządu województwa dołączył właśnie setny pociąg elektryczny Elf, wyprodukowany przez bydgoską PESE. To już 37 z 55 zamówionych nowoczesnych składów tego typu. Po zakończeniu wszystkich dostaw Koleje Dolnośląskie będą dysponowały największą w kraju flotą pociągów Elf. Współpraca przewoźnika z bydgoską fabryką trwa od 2008 roku. Początkowo dostarczono były pojazdy spalinowe, a od 2022 roku także elektryczne. Łączna wartość zamówień zrealizowanych przez PESE dla Kolei Dolnośląskich przekroczyła 2 miliardy złotych, a część zakupów została dofinansowana nawet w 85% ze środków unijnych i Krajowego Planu Odbudowy.
17: Temat dnia w Radiu Gra.
16: Raz jeszcze w dzisiejszym raporcie Radia Gra wracamy do tematu wysokich temperatur i radzenia sobie w ich czasie nie tylko przez ludzi, ale i zwierzęta, o czym więcej mówiliśmy goszcząc we wrocławskim zoo. Na koniec wizyty pytamy jednak o to, jak ogród w upały próbuje przynieść także ulgę odwiedzającym.
17: Na terenie zoo są ustawione kurtyny wodne, które w to największe upały chłodzą, można przez nie przechodzić. Mamy także wiaty, pod którymi można się schować i zapraszamy także szczególnie do tej starej części zoo, w której się teraz znajdujemy. Dlatego, że tutaj jest mniej turystów, głównie koncentrują się w okolicy Afrykarium, natomiast ten starodrzew, który tutaj jest nawet ponad 150-letni w tej części ogrodu, tworzy naprawdę zacienione alejki, jest mnóstwo ławek, gdzie można przez chwilę przystanąć, odpocząć.
16: Mówiła Radiu Gra rzeczniczka wrocławskiego ZOO Weronika Łysek.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Jeszcze w sierpniu polscy marynarze rozpoczną w Szwecji szkolenia na nowych okrętach podwodnych. Przypomnijmy, w ramach podpisanej ze Szwecją umowy do 2031 roku do marynarki wojennej mają trafić 3 nowoczesne jednostki. Rafał Jędraszek wciąż przy mikrofonie, a w Radiu Gra czas na popołudniowy raport sportowy. Dziś kolejne mecze 1.16 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. O 18.00 Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, a o 22.00 Belgia zmierzy się z Senegalem. Tymczasem po ostatnich meczach już wiemy, że Meksyk, Norwegia i Francja to kolejne teamy z awansem do 1.8 finału Mundialu. Francuzi pewnie pokonali Szwecję 3-0. 2 gole zdobył Kylian Mbappé, który ma już 6 trafień w turnieju, tyle samo co Leo Messi. Norwegia miała trudniejszą przeprawę z Wybrzeżem Kości Słoniowej. O zwycięstwie na 2-1 przesądził gol Erlinga Haalanda w końcówce spotkania. Awans wywalczyli także gospodarze. Meksyk pokonał Ekwador 2-0.

0: Druga część dnia we Wrocławiu w towarzystwie opadów deszczu utrzymywać się będą lub mają wracać maksymalnie do godziny 22. Redakcyjny termometr Radia Gra wskazuje okolice 24. Kreski na plusie. Więcej już dziś nie będzie, a w nocy temperatura spadnie do 16. Ciśnienie właśnie osiągnęło poziom normy na wrocławskich barometrach 1013 hektopaskali.
1: Rozkręcamy środowe popołudnie, chwila po 3, po 15 na zegarach. Niektórzy odliczają czas do końca działań w pracy. Godzina, dwie, a może półtorej zostało. Jesteśmy z wami, jak zawsze, Billy Joel na początek i Bob Sinclair i Kesha, I Can Wait. Marcin Wisicki, kłaniam się. Dzień dobry. To są hity pełne słońca.

0: I to już pierwszy dzień lipca w kalendarzu, a to oznacza, że dokładnie od dziś rodzice mogą składać wnioski o pieniądze z programu Dobry Start. Na szkolną wyprawkę dla dzieci można otrzymać 300 zł. No i jak mówiła ostatnio Iwona Kowalska-Matias, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, dodatek przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia. A takie wsparcie ma otrzymać 77 tysięcy młodych ludzi na Dolnym Śląsku. No i kto zrobi to najszybciej, ten będzie miał szybko wypłatę na konto, o czym warto pamiętać.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
9: masz. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: Pass, Rixton i Night Clovers, Friday. No do piątku to jeszcze trochę wody w rzece naszej musi upłynąć, a już dzisiaj środa, połowa tygodnia w zasadzie, więc teoretycznie jest tak, że powinno być z górki. Co w pogodzie? O tym za chwilę u nas, a później wyjątkowy głos Roda Stewarta będzie sączył się w waszych głośnikach.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: O reklamie.
10: Druga część dnia we Wrocławiu w towarzystwie opadów deszczu utrzymywać się będą lub mają wracać maksymalnie do godziny 22. Redakcyjny termometr Radia Gra wskazuje okolice 24. Kreski na plusie. Więcej już dziś nie będzie, a w nocy temperatura spadnie do 16. Ciśnienie właśnie osiągnęło poziom normy na wrocławskich barometrach 1013 hektopaskali.
11: To jest gra.

0: Kurczę, Project Infinity 2008, a my zaglądamy do kina Nowe Horyzonty. Tam kilka nowych, ciekawych, wakacyjnych tytułów, ale też i klasyka, chociażby pierwszy film Christophera Nolana. Więc w oczekiwaniu na Odyseję, która ma być epickim kinem, to już też całkiem niedługo ta premiera, można zobaczyć pierwszy film Nolana w nowej, odświeżonej, zremasterowanej wersji. Film nazywa się Following i do 5 lipca w Nowych Horyzontach możecie go zobaczyć, a my mamy dla was bilety. 3002, napiszcie do nas SMS-a darmowego pod ten numer 3002. Napiszcie, jaki film Nolana lubicie najbardziej, zostawiając swój adres mailowy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian?
2: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
6: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
7: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
8: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
0: I to już 16 na zegarach. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Czas na kolejny serwis informacyjny w Radiu Gra.
15: Ponad połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6000 punktów, od dzisiaj łatwiej zrealizujemy e-receptę. Taki jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce? Sprawdza reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy.
16: Tak, dzień dobry.
15: Michale, co dokładnie zmienia się z perspektywy nas, pacjentów?
16: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
17: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku, w krótkim czasie lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
16: Rozmawiałem tu przed chwilą z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
18: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
16: I ja wtedy mówię, że jedno?
18: Tak, no ja wydaję jedno, a kolejne tam, gdzie pacjent będzie sobie życzył.
15: Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzą na urlopy górnicze. To kolejny po jednorazowych odprawach pieniężnych element programu osłonowego dla górników tej spółki. Na linii reporterka Anna Kropaczek. Aniu, ile osób korzysta z urlopów?
19: Dziś z JSW na urlopy odchodzi ponad 1100 osób, a łącznie w tym roku ma z nich skorzystać ponad 3000 górników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Te osoby są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia.
15: I doniesienia ze świata sportu. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin, Tommy Paul. ten pojedynek w piątek.
12: Ciśnienie w normie, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1013 hektopaskali, ale pod wieczór i w nocy będzie delikatnie rosnąć. Popołudnie we Wrocławiu z możliwymi opadami deszczu. Na termometrach utrzymywać się będzie temperatura w okolicach 23-24 stopni Celsjusza. W nocy spadek do plus 16 kreski.
0: Kolejne wiadomości z kraju i ze świata u nas już za godzinę. Skoro wiemy trochę więcej, to teraz zapraszam na strefę muzycznego relaksu w letnim klimacie. A i pozdrawiamy też ludzi drogi, bo 16 to taki czas, kiedy na ulicach naszego miasta ruch najdyplomatyczniej rzecz nazywając delikatnie się zagęszcza. Marcin Miśniewski, kłaniam się, dzień dobry. Męskie granie na początek u nas i Jennifer Lopez. Witajcie.

Dolnośląska kolej, drodzy państwo, mili, nam się rozwija. Wczoraj na drugi peron wrocławskiego dworca wjechał kolejny pociąg Elf z bydgoskiej Pesy w biało-żółtych barwach, czyli barwach kolei dolnośląskich. Ale ten był wyjątkowy, bo z boku miał wielki napis 100, co oznacza, że jest setnym pociągiem, który kupiły nasze koleje. No i 60. z bydgoskiej fabryki. Co więcej, władze także kolei zapowiadają, no i województwa przede wszystkim zapowiadają kolejne inwestycje w tę kolejową infrastrukturę, nie tylko we Wrocławiu, ale oczywiście w całym naszym województwie, co jest najbardziej istotne w tym elemencie.

0: Tak, dla was gramy w letnim, wakacyjnym klimacie. To hity pełne słońca w Radio Gra. Wracamy jeszcze na chwilę do koncertu na Placu Wolności, Wrocław w przyszłości, bo poza gwiazdami na scenie także poznaliśmy wyniki plebiscytu, w którym to wybieraliśmy najpiękniejsze miejsca naszego miasta. No i tu chyba zaskoczenia jako takiego wielkiego nie ma, chociaż oczywiście propozycji było całe mnóstwo, ale w 30% głosów, czyli największej ilości, postawiliśmy na Ostrów Tumski. Ostrów Tumski został wczoraj ogłoszony tym najbardziej popularnym miejscem we Wrocławiu. Ja jakoś wyjątkowo zaskoczony nie jestem, ale no, propozycji było całe mnóstwo i można było postawić zupełnie na jeszcze inne ciekawe miejsce, od chociażby nasze krasnale, które też stały się, jakby nie patrzeć, symbolem Wrocławia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: 4 lipca Klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
11: Po reklamie.
12: Ciśnienie w normie, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1013 hektopaskali, ale pod wieczór i w nocy będzie delikatnie rosnąć. Popołudnie we Wrocławiu z możliwymi opadami deszczu. Na termometrach utrzymywać się będzie temperatura w okolicach 23-24 stopni Celsjusza. W nocy spadek do plus 16 kreski.

0: Żużlowcy Petardu Sparty wakacji jeszcze nie mają. Tutaj no, sezon rozkwita na dobre. Przypominam, że po zwycięstwie Wrocławianie są teraz na pierwszym miejscu z 17 punktami w ligowym zestawieniu. A za dwa dni kolejny mecz. Tym razem jedziemy do Leszna. No, tam łatwo nie będzie. To już 11 runda. Ten mecz 3 lipca o godzinie 20:30.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Po reklamie.
14: Jest 17, to jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
15: Tureckie służby wszczęły śledztwo w sprawie wypadku autokaru, którym jechało 30 Polaków. Autobus zderzył się z samochodem osobowym w okolicach Antalii, popularnego turystycznego kurortu w południowo-zachodniej Turcji. Według lokalnych mediów siła uderzenia była tak duża, że autokar przewrócił się na bok. 12 polskich obywateli trafiło do dwóch szpitali w Anawgacie i Alanii. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Tragedia w czasie prac polowych w powiecie Buskim, Świętokrzyskiem. Dziecko zostało przejechane przez traktor. Mimo podjęcia akcji reanimacyjnej nie udało uratować mu się życia. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę. Na linii reporter Marcin Buczek. Marcinie, dlaczego mężczyzna uciekał przed policjantami?
16: Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął wtedy uciekać. W czasie pościgu uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. Wtedy okazało się też, że jest pijany, a samochód, którym jechał, został wcześniej skradziony.
15: Bez porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Na ostatni dzień wakacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. A przed siedzibą ZNP jest nasz reporter Michał Radkowski. Witamy.
17: Jestem, dzień dobry. Witam.
15: Michale, dlaczego obie strony się nie dogadały?
17: Poszło o skalę podwyżek. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się jednak zgodzić rząd.
18: Pan premier na zjeździe powiedział: tak, dołożymy wszelkich starań, żeby prace w Sejmie uległy przyspieszeniu. No to informujemy pana premiera, że od kwietnia ubiegłego roku w tej sprawie nie wydarzyło się nic. Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą.
17: Mówi prezes Związku Sławomir Broniarz. Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki na IG mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. Dlatego na ostatni dzień wakacji zapowiadają protest. 31 sierpnia około 2000 nauczycieli pojawi się w Warszawie przed kancelarią premiera. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
19: Wieczór i noc z możliwymi opadami deszczu, ale jutro już raczej będą omijać stolicę Dolnego Śląska. Wrocław w nocy z temperaturą w granicach 16 kreski na plusie i lekko rosnącym ciśnieniem. Obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1014 hektopaskali.
14: Dzień. Dzień dobry po piątej. Witajcie w Radiu Graczy. Wy już pozdrawialiście swoje czworonogi, tak? Właśnie dzisiaj psiaki duże, małe, wszelkie, wszystkie przy tego świata świętują. No i mam nadzieję, że to będzie niezła celebracja. Do Dnia Psa to my sobie jeszcze dziś wrócimy. Po piątej. Witam was i pozdrawiam w Radiu Gra. Alvaro Soler na początek i Magnetic od Bausa. Witajcie.

dzień psa w kalendarzu, więc koniecznie pozdrówcie swoje czworonogi. Niech to będzie dzisiaj dzień głaskania, smakołyków i wszelkiej radości dla naszych podopiecznych. No i tutaj przypominamy, że w naszym mieście oczywiście można wybrać się do schroniska, można wybrać się na spacer z psiakiem i niech to będzie taka miłość od pierwszego szczeknięcia ogonem, merdnięcia już na zawsze, aby psy już nie musiały wrócić do schroniska, a nowym domem stał się wasz dom dla podopiecznych tej placówki w naszym mieście. I tego psiakom przede wszystkim życzymy. A my gramy dalej. Lady Gaga za chwilę, Abracadabra, później Walk the Moon w Radiu Gra.

co w pogodzie, co się wydarzy w Aurze w najbliższych godzinach, no na pewno będziemy mieli trochę oddechu od fali upałów. Ciepło będzie, ale nie upalnie w najbliższych dniach w naszym mieście. Szczegóły za chwilę, a później For The Course i Stand By Me w Radiu Kraków.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i...

0: możliwymi opadami deszczu, ale jutro już raczej będą omijać stolicę Dolnego Śląska. Wrocław w nocy z temperaturą w granicach 16 kreski na plusie i lekko rosnącym ciśnieniem. Obecnie na redakcyjnym barometrze radia gra okolice 1014 hektopaskali.
1: To jest Radio Gra.
2: It is not that funny. That's not that funny.

0: Płynie w nas gorące krew od Bajmu. Za chwilę pan Robert. Robert Bajanowski w pełnej gotowości po godzinie 18:00. Wcześniej kolejne ostatnie dzisiejsze wiadomości pojawią się na antenie Radia Gra. Dobrego, środowego, spokojnego popołudnia państwu miłemu życzę, a my słyszymy się jutro w Radiu Gra tuż po 13:00. Marcin Miśniewski, dzięki, do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
2: Barbara!
3: Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Czwarty lipca, klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
7: Po reklamie.
8: Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ustawa złożona kilka miesięcy temu budzi emocje w związku z ostatnimi napiętymi relacjami na linii Warszawa-Kijów. Nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
9: Dzień dobry.
8: Witaj. Kacprze, czy koalicja rządowa poprze propozycję Karola Nawrockiego?
9: W tej sprawie zdania są podzielone. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi wprost.
10: Niech nie liczy na to, że w Sejmie jego projekty znajdą poparcie.
9: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy ustawie nie mówi nie, ale chce doprecyzowania przepisów tak, aby kary obejmowały wyłącznie kwestie dotyczące rzezi na Wołyniu.
11: Przepis musi być precyzyjny tak, aby również później jego chaotyczne wprowadzenie nie pogarszało naszych relacji.
9: Ta ustawa musi zostać przyjęta przez Sejm, apeluje opozycja.
12: Proszę sobie wyobrazić, żeby Niemcy zaczęli chwalić Adolfa Hitlera czy innych przedstawicieli tego zbrodniczego reżimu.
9: Usłyszałem od Andrzeja Śliwki z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w piątek przed południem.
8: Naukowcy na tropie przyczyn lewo- i praworęczności.
13: Badacze z Arizony i Kalifornii twierdzą, że przewaga sprawności jednej lub drugiej ręki nie jest zapisana w naszym mózgu. Jest raczej dziełem treningu.
8: A z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
13: Dzień dobry.
8: Grzegorzu, podkreślamy, sprawa dotyczy nie preferencji, ale dominacji.
13: Tak, autorzy nie negują, że preferencja, czyli instynktowne wybieranie jednej ręki do większości czynności, rzeczywiście pojawia się bardzo wcześnie, nawet przed narodzinami i ma podłoże biologiczne. Do tej pory jednak uważano, że późniejsza przewaga sprawności jednej ręki nad drugą to efekt specjalizacji jednej z półkul mózgu. Najnowsze badania wskazują, że niekoniecznie. Wyniki serii eksperymentów, w których badane osoby wykonywały obiema rękami różne czynności, wskazuje, że dominacja preferowanej przez nas ręki nie ma związku z pracą mózgu. Jest po prostu wynikiem praktyki i kontaktu z narzędziami. Można powiedzieć wręcz, że to efekt kulturowy. Nasi przodkowie wyspecjalizowali się w tworzeniu i używaniu narzędzi, no i ta praktyka pozostaje z nami do dziś.
14: Do godziny 22 we Wrocławiu można jeszcze spodziewać się opadów deszczu. Termometry w nocy pokażą najmniej 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie powoli rośnie, 1015 hektopaskali na barometrze Radia Gra. Jutro we Wrocławiu natomiast ma być więcej słońca, bez deszczu, z temperaturą maksymalną w granicach 24 stopni Celsjusza.
15: Dla tych, którzy są teraz na wakacjach, to nie ma znaczenia, ale to, że będzie się powoli zaczynać środowy wieczór, to na pewno dobrze robi osobom czekającym na weekend. No to czekamy razem, Robert Bojowski, dzień dobry. Czekamy razem z Kygo i Khalidem. Save My Love teraz, no i później jeszcze w Radiu Gra pojawi się gość z bardzo wyjątkowym głosem. To będzie Bryan Adams.

Radio gra. Hity pełne słońca.

taki czas, że tam, gdzie pojawiał się Avicii, działy się bardzo fajne rzeczy, no ale teraz każdy sobie może zorganizować fajny czas. Mamy na to całe 2 miesiące. O tym, co dzieje się u nas w tym tygodniu, to wam jeszcze opowiem w ciągu najbliższych minut, żebyście się nie nudzili, nawet jeśli na razie jeszcze nigdzie nie wyjeżdżacie. No bo na przykład Oskar Cymsto jeździ cały czas i koncertuje po Polsce i właśnie jego za chwilę usłyszymy w Radiu Gra.

0: Stronę Słońca.
1: Check it out, check it out.

0: Bo w radiu grano, to jest jak Mercedes z lat 80. Nie do zdarcia. Już takich nie robią. Robią za to fajne filmy i jutro będzie można wybrać się na letni seans do kina pod chmurką. Lato na pergoli, filmowe czwartki, no i przy wystawowej jeden jutro właśnie będzie można obejrzeć moim zdaniem dobry film z Zendayą, Challengers. Film o trójce tenisistów, ich dwóch, ona jedna i rywalizacja nie tylko na korcie. No a w popołudniowej rywalizacji w pracy będzie wam jeszcze towarzyszyć Alex Warren w Radio Gra. Później jeszcze Tayo Cruz się pojawi.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: coraz raźniej, a to przecież wielki hicior grupy New Order, jeszcze z lat 80. nagrany na nowo. Ja wiem, że są nawet osoby, które uważają, że wszystko, co najlepsze w muzyce powstało właśnie wtedy, no ale no bądźmy sprawiedliwi, przecież ATB dużo później też nagrał parę dobrych numerów i jednego z nich nawet posłuchamy za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
14: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Wrocław, Kościuszki 29.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: Czwarty lipca, klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
16: Po reklamie.
17: Do godziny 22 we Wrocławiu można jeszcze spodziewać się opadów deszczu. Termometry w nocy pokażą najmniej 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie powoli rośnie, 1015 hektopaskali na barometrze. Radia Gra jutro we Wrocławiu, natomiast ma być więcej słońca, bez deszczu, z temperaturą maksymalną w granicach 24 stopni Celsjusza.

0: Wielopokoleniowy hit wszechczasów grupy Boniemu oczywiście. A jakbyśmy się postarali znaleźć najfajniejsze wakacyjne rzeczy na M, to co by wam przyszło najpierw do głowy? Bo ja już mam, no, morze, Mazury, no bo muchy i moskity to już może mniej. No i jeszcze jedno, muzyka. Najlepiej taka, którą mamy dla was w Radio Gra na wakacje. Za chwilę nowy Ale Farben.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: 4 lipca, Klub 7, Hebanianica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Hebanianica.
8: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę. Nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie. Przy Klecińskiej 155.
10: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
13: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
14: Po reklamie.

bardzo bym chciał, żeby się jeszcze kiedyś spiknęli Maroon 5, Christina Aguilera, no bo słychać w tym numerze, że razem im to wychodzi naprawdę znakomicie. Ciekaw jestem, czy wy macie coś takiego, co latem wychodzi wam lepiej we dwójkę, albo nawet w większej grupie niż solo. No nie wiem, no na przykład wędkowanie, to są różne szkoły, czasami lepiej samemu, bo cisza, spokój, ale czasami z kolegą też fajnie i wtedy to już nawet nie ma znaczenia, czy biorą, albo może wspólny spacer po górach. No jestem pewien, że macie coś takiego. A jak to jest z tańczeniem na wakacyjnych imprezach? Bo tu też, no, czasami jest taka sytuacja, że dziewczyna zaczyna solo na parkiecie, a później jakoś tak się dzieje, że schodzi z parkietu już z nowym kolegą. No to można popróbować przy tym numerze. Love Message w Radio Gra.

jeszcze jeden numer z wieczystą gwarancją na podobanie się w Radiu Gra. Man Eater, Holland Oates. Za kilka minut przejdziemy do wydarzeń zaplanowanych na te wakacje tu u nas, ale wcześniej posłuchamy artysty, który w tym roku dołącza do męskiego grania i to moim zdaniem jest duże wyróżnienie, ale też nie bez powodu to się dzieje, no bo ma chłopak talent. Zresztą za chwilę sami posłuchacie i się przekonacie, bo zagram wam Wiktora Waligurę w Radiu Gra.

0: Fleetwood Mac w Radiu Gra. To jest grupa, która jak już coś nagrała, to zawsze był przebój. Tak jak z tym Everywhere, którego właśnie słuchaliśmy. No to jeszcze posłuchajcie, co znalazłem wśród wydarzeń zaplanowanych na ten tydzień u nas we Wrocławiu. Dzisiaj Ola Madziara zaśpiewa w Vertigo. No i w sobotę Rysy Live, mistrzowie sceny elektronicznej, Wdech Wydech Rooftop zaprasza. A jeśli chodzi o nasze plany muzyczne na dalszą część środy, no to teraz świetne Airbooks i później jeszcze Manam z wyjątkowo zimnym majem.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: byśmy ostatnio nie mieli dosyć upałów, to jeszcze topik z Karol Ginas rozgrzewają w Radiu Gra. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, no to dyrekcji tanich linii lotniczych, tych niebieskich, chyba obojętne, czy ich pracownikom jest gorąco, czy nie, bo Wyborcza pisze, że powiedzieli im w odpowiedzi na pytanie o wodę w pracy, cytuję, jak wam się stanie krzywda, no to będzie jakiś argument. Ja myślałem, że mają takie podejście tylko do pasażerów i bagażu. Wy, mam nadzieję, w pracy się nawadniacie, a do tego jeszcze niech popłynie muzyka, która dodaje energii. Za chwilę w Radiu Gra Bonnie Tyler zaśpiewa.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Wrocław, Kościuszki 29.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: Barbara, rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
15: masz. Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

0: Na Black Eyed Peas to zawsze dobrze brzmi, ale jaki tam shut up? No, zagramy więcej po 20. Już wam mogę powiedzieć, czego jeszcze posłuchamy w Radiu Gra. Będzie m.in. numer idealnie pasujący do tej pory roku tytułem, bo to będzie sezon Dawida Podsiadło, a tuż po nim artysta, który też koncertował w tym roku w Polsce, Jason Derulo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie.

Jason Derulo już w tym roku gościł w Polsce, a kto jeszcze do nas przyjedzie? No, w tym tygodniu przecież Calvin Harris, Teddy Swims czy Zara Larsson między innymi na openerze, duże nazwiska. To jeżeli chodzi o bieżące koncertowe, wakacyjne propozycje, a teraz na chwilę przenosimy się w przeszłość, no bo jeżeli chodzi o muzykę, to to są zawsze miłe podróże. Snap the Power teraz w Radiu Gra, a później jeszcze Jermaine Jackson i Pia Zadora zaśpiewają.

Gagę rozpoznają wszyscy. To właściwie jak z tą stand-upową ekipą. Bartek Strusiński, Kuba W, Filip Puzyr, Kuba Dąbrowski. Oni wystąpią u nas we Wrocławiu w najbliższą niedzielę. Klub Wędrówki zaprasza. Gdyby grupa Phil też miała w planach koncert u nas, to oczywiście dam wam znać, bo ich koncerty zawsze są niesamowite. A właściwie to nie musimy czekać do koncertu, bo nawet teraz możemy razem z nimi zaśpiewać, że jest już ciemno. Chociaż noc w lipcu na szczęście zapada trochę później.

0: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: Let's go, girls.

0: to ja nie wnikam, co wy tam otwieracie, jeśli macie urlop, no bo reszta grzecznie czeka na swoją kolej, tylko jak już jedziecie na ten wymarzony urlop dwupasmówką i sznur samochodów sunie za wami z prędkością ponad 100 na godzinę, to nie hamujcie, ja was proszę, jak wam przed maskę nagle wyskakuje znak z odcinkowym pomiarem prędkości, bo dziś widziałem taki filmik. Ja tego nie rozumiem. Myślę, że ci za tym mistrzem, co hamował, też tego nie rozumieli. No, co daje hamowanie, skoro urządzenia mierzą średnią prędkość na całym odcinku, a tir za nim prawie go skasował. No, na szczęście kierowca miał refleks. Uważajcie na siebie, no i przede wszystkim włączone myślenie, bo te nowoczesne systemy za kierowcę nie myślą. No, a w trasę od Radia Gra. Sandra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Ja się

Stany zabrał nas do Tokio, a wcześniej jeszcze było męskie granie orkiestra. Oni już ruszyli w koncertową trasę. No, będzie Poznań w przyszłym tygodniu, później Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Sporo tych muzycznych imprez przez całe lato. No, będzie co wspominać po wakacjach. No to teraz w radiu gra w klimacie wakacji właśnie Luna i później jeszcze relaksująca Mika.

No tylko Chumba Wamba tak potrafiła, chociaż są większe asy od nich, jak na przykład ten, który drogą wojewódzką 212 na Pomorzu jechał hulajnogą z prędkością 70 km na godzinę. Nie wiem, czy jechał na urlop, czy po prostu uzupełnić zapasy w żabce. Tak czy owak mógł zadbać o lepszy środek transportu, bo kosztowało go to 1100 zł. Czyli pewnie wartość hulajnogi, którą się poruszał, co pozwala mi myśleć, że jesteśmy już bardzo majętnym krajem, skoro mandaty są w wysokości ceny pojazdu, którym się przemieszczamy. Szkoda tylko, że wraz z bogactwem nie wszystkim równomiernie przybywa rozumu. Jeszcze raz bezpiecznych wakacji życzę, a w trasę kombi, to znaczy kombi, bo to przez dwa i.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.

0: Taylor Swift w Radiu Gra. No mam nadzieję, że przyjedzie jeszcze na koncert do Polski, chociaż już raczej nie przed tegorocznym urlopem. Aż się boję pomyśleć, gdzie ona wypoczywa, bo pewnie zerby mi w wyobraźni nie wystarczyło na takie drogie kurorty. Tam kurorty, obstawiam, że ma całą wyspę dla siebie. Nas może na wyspę nie stać, ale półwysep to już możemy odwiedzić tego lata. No to planujcie, jeśli jeszcze nie macie żadnej rezerwacji, no bo wakacje nie poczekają. A na dalszą część środowego wieczoru mam dla was coś, co robi klimat, nawet w bloku. Gomba jeden z Band teraz, a później jeszcze Komodo, Robert Wojowski. Wracam do was jutro po 18:00. Na razie, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.